wiase yɛmfa nkɔ baabiaa yɛbɛsan agya ho akɔ yɛde adagyeɛ mu na yɛbaa yɛ adagyeɛ mu ara na yɛbɛsan akɔ ɛberɛ a yɛwowɔ no na yɛ naked wonhyɛ hwee obi na dware wo na nemu hwee ɛda a wobɛkɔ no so saa obi ne bɛdware wo osika ne wahoɔde ne obibia akyi nyina no obi ne bɛdwa ɛti wombɛyɛ mpere wobi ne mu daaɛdɔ ne bɛbɔ mede de agya kwabena yɛ nyankopɔn yɛhɔ a yɛano mu a yɛwa da bɛyi yɛbɛsɛ yɛahyia awurade nkeɛ nyinaa yɛ ho no ma yɛ koma a ɛyɛ ɔdodɔ koma ɔma yɛ ntease adwene ɔma yɛhunu ne yie na yɛnkae aberɛ bia sɛ akontawuo bi wɔ hɔ a yɛbɛbu ne kyerɛ bi ɛnti mɔmde yɛnyɛ adwene sɛ ɛno a no no ne wɔnyɛ nɛ ɔkyena sɛm ne yɛ meda ɔ se paa sɛ ɔnya aberɛ na wotie yɛ ɛnɛ ɛfiada ɛnɛ 26 June 2026 yɛhɔ a yɛ adom a yɛwɔ dɛ bɛbɛsɛ ahyia meda ɔ se paa sɛ ɔnya aberɛ na wotie yɛ

na wohyɛ dan na se akopim sɛ wobɛwie a iron rods no mu ne cement ne aloe zinc no mefatwa no bi ɛna yɛtontɔ yɛbɛmu awie wonte brɛ wo a wonte yaw mefatwa ɔyɛ a na wahyehyɛ ofice no yɛte a ɛkɛseɛ no mefatwa wo ada yɛka ne wɔkɔ buro wobɛfrɛ m 0244 91